Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostawmy.

0: Volksbanka.
1: Mamej, jesteś co czura.
2: No ja już mam, ale już tam będzie.
3: To szutnice.
1: Mamej,
0: to chce kurze. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.